0: Ty łajdaku, co to za życie nam zgotowałeś? Pies ci mordę lizał.
1: Yeah. How about that, huh? Drinking with Johnny. Song of the Year and everything else at the USBA. Frankie Lyska, Blue Magic, Kenny Oldowin.